0: to chceš změnit, začni hned.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vítězové komunálních voleb v Krnově míří do opozice. Školní statek v Opavě má nové technické vybavení. Evropští lídři se v Bruselu zatím neshodli na financování společného rozpočtu. V pátek v regionu bude slunečno s teplotami do 16 stupňů. Jsou tady aktuální zprávy. Hezký večer přeje Lenka Blažejová. Vítězná strana komunálních voleb Patrioti Krnova nebude ve vedení města. Koalici v Krnově nakonec poskládalo hnutí ANO v čele s budoucí starostkou Monikou Baladudovou a blok subjektů Demokraté pro Krnov, Krnováci a Za Krnov z KDU. Společně budou mít 16 křesel v 27 členém zastupitelstvu. Patrioti Krnova a současný starosta Tomáš Hradil jdou po 8 letech do opozice. Skončila další část modernizace školního statku v Opavě, potvrdil to Moravskoslezský kraj. Za více než 50 milionů korun se podařilo v Opavě dokončit modernější posklizňovou linku a vybudování nových sil pro uskladnění obilovin. Studenti střední zemědělské školy budou mít více možností naučit se pracovat s nejnovější zemědělskou technikou.
3: Opavský školní statek nabízí v rámci výuky všechny fáze zemědělských prací a teď i s vyšší skladovací kapacitou a moderní technologií úpravy sklizených obilovin. Podle hejtmanství to odpovídá technice, se kterou se pak studenti setkají v praxi. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Lídři států Evropské unie vedou na summitu v Bruselu tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daň z tabáku. Bohatší země, čistí plátci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
4: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
5: Samozřejmě ten základ platí všichni v HND procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
4: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat. Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: V muzeu Komenského v Přerově dnes začala výstava mapující vývoj dopravy. Návštěvníky zavede do světa železniční, silniční, vodní a letecké infrastruktury. K vidění budou modely dopravních prostředků, dopravního značení, ale i mapy, časopisy a obrazy. Pokračuje mluvčí muzea Kateřina Langrová.
6: Součástí výstavy je řada interaktivních prvků pro děti i dospělé. Pokud si návštěvníci budou chtít nostalgicky zazpomínat na život na vlakovém nádraží, včetně prodeje a cvakání papírových jízdenek, určitě si přijdou na své. Část prostoru je věnována také dopravní výchově. Pro školní skupiny jsou připraveny lektorské programy s možností využít malé dopravní hřiště se značkami, autíčky a dřevěnými lokomotivami a kolejemi.
1: Počasí.
2: V noci bude oblačno, teploty 5 až 1 stupeň, zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty do 16 stupňů, na horách 9 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/56 z Dolního Benešova na Kozmice na Hlučínsku je omezený provoz, pracuje se tam na výstavbě nové cyklostezky. Omezení bude dlouhodobé až do příštího roku a zatím se projíždí kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě, vydařeně. dobry wieczór. W czwartek 15 października 2026 roku. Imieniny Brunona i Teodoryka. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Szpital w Hawierzowie rozpoczął dziś szczepienia chętnych przeciwko COVID-19. Pierwsze dawki szczepionki podawano od południa. Kolejny termin szczepień wyznaczono na 22 października. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Szczepienie jest jednym ze skutecznych sposobów zmniejszenia ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i jej powikłań. Orłowa planuje budowę nowej ścieżki pieszej Doliną Zimowódki, która ułatwi przejście między nową a starą częścią miasta. Trasa wzdłuż miejscowego potoku będzie miała prawie 2 km. Zapewni wygodniejsze przejście także osobom z ograniczoną sprawnością ruchową i rodzicom z wózkami dziecięcymi. Miasto chce również przybliżyć odwiedzającym miejscową przyrodę za pomocą tablic informacyjnych oraz stworzyć miejsca do odpoczynku. Zaplanowano ławki, zestaw piknikowy, drewniane urządzenia do zabawy i miejsce na ognisko z siedziskami. Turyści w Beskidach i Jesionikach muszą przygotować się na przerwy w kursowaniu kolejek linowych. Przed zimą operatorzy przeprowadzą wymagane prawem przeglądy. Większość kolejek będzie więc pewien czas nieczynna. Jako pierwsza od 18 października przestanie kursować kolejka w Białej. Na początku listopada zaplanowano prace konserwacyjne na Jaworowym i na Pustewnach. Kolejka na Pustewny nie będzie kursować od 2 do 20 listopada, potwierdził dyrektor spółki Pustewny Peter Lesy. Przechodzimy do serwisu za Olzia. W sobotę w Gimnazjum Polskim imienia Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie oraz w Ośrodku Kultury Strzelnica spotkają się absolwenci kilku generacji tej jednej na Zaolziu Polskiej Szkoły Średniej na dorocznym zjeździe absolwentów, mówi dyrektor szkoły Maria Jarnot.
8: Organizujemy zjazd absolwentów już o 6 rok i w tym roku jest to zjazd absolwentów, którzy maturowali w latach z końcówką 1 oraz 6. Roczniki te już miały zjazd absolwentów. Byli właśnie pierwsi, którzy przed 5 laty przyszli tutaj do szkoły na zjazd. Natomiast jak on będzie przebiegał? O godzinie 16 rozpoczyna się zjazd tutaj w szkole. Będzie formą dnia otwartego do godziny 18. Następnie absolwenci mogą przejść do strzelnicy, gdzie będzie już wolna zabawa.
7: W Brnie powstaje mural przedstawiający królową Elżbietę Rykse. To projekt Klubu Polskiego Polonus, który dziś wieczorem zaprosił na spotkanie z jego autorami z poznańskiego studia Mural. Rozmowa z artystami rozpoczęła się o godzinie 18.30. Uroczyste odsłonięcie muralu przy ulicy Piekarskiej 88 zaplanowano na przyszły czwartek 22 października. Towarzyszyć mu będzie wystawa poświęcona właśnie królowej. O przedsięwzięciu opowiada Jacek Ślewczuk z brnieńskiego Polonusa.
9: Będzie to spotkanie kameralne z udziałem dziennikarzy. Prawdopodobnie dołączy do nas również ciało dyplomatyczne z konsulatu w Ostrawie. Natomiast po odsłonięciu zapraszamy również na krótki poczęstunek oraz celebrację w sali polskiej Starego Ratusza przy ulicy Radnickiej 8, gdzie będzie również pokazana specjalnie sprowadzona na ten dzień wystawa poświęcona również Elżbiecie Ryksie.
7: Częścią tegorocznej 20. edycji Ostrawskiego Festiwalu Literackiego Protimluv Fest będą także spotkania z polskimi poetami, a to 22 października w Galerii Domu Sztuki i następnego dnia w Teatrze Stara Arena, jak mówi Piotr Ligocki z wydawnictwa Protimluv.
10: W czwartek będziemy tutaj gościć Mateusza Górniaka, powiedziałbym wybitnego, bardzo wyraźnego młodego śląskiego pisarza. Autora, który był nominowany do różnych bardzo prestiżowych polskich nagród literackich, jak na przykład Nike, Gdynia i tym podobnie. A dzień później, w piątek, będziemy w Ostrawie mieli taki duży maraton literacki Protimluvu, w którym wystąpią autorzy, z którymi Protimluv współpracuje długie lata. Z polskich autorów wystąpią przedstawiciele Instytutu Mikołowskiego imienia Rafała Wojaczka, Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.
7: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dzisiejsza data ma na koncie niezwykły skok w czasie. W 1582 roku w krajach wprowadzających kalendarz gregoriański po 4 października nastąpił od razu 15. 10 dat po prostu pominęło, żeby naprawić rachubę czasu. Dokładnie 29 lat temu tempo podkręcił Andy Green. Na pustyni w Nevadzie za kierownicą pojazdu Trust SSC ustanowił pierwszy naddźwiękowy rekord prędkości na lądzie, blisko 1228 km na godzinę. Tego samego dnia z Florydy wystartowała misja Cassini-Huygens. Podróż do Saturna zajęła jej niemal 7 lat, a przewożony próbnik Huygens później wylądował na Tytanie, największym księżycu tej planety. Od 10 pominiętych dni po 7 lat kosmicznej podróży. Tak wygląda dzisiejsza kartka z kalendarza. W części publicystycznej dzisiejszych wydarzeń wrócimy do Trzyńca na bieg przez Osówkę, który połączył sportową rywalizację ze wspólną zabawą. O pomyśle na imprezę i przygotowaniu trasy opowiedzą prezes miejscowego koła PZKO Końska Osówki Tadeusz Czapla oraz organizator Marek Mokrosz. Najpierw piosenka.

0: Jak przygotować bieg, który stanie się także okazją do wspólnego spotkania? W minioną sobotę na sportową rywalizację i zabawę zaprosiło miejscowe koło PZKO Końska Osówki. Wracamy do Trzyńca na bieg przez Osówkę. O pomyśle na imprezę i przygotowaniu trasy opowiedzą prezes koła Tadeusz Czapla oraz organizator Marek Mokrosz.
1: Szanowni biegacze, szanowni kibice, mamy ten czas, kiedy zaczniemy ogłaszać wyniki naszego biegu.
2: To na początek, gdyby oprowadzić ludzi, którzy może nawet pierwszy raz przechodzą na Osówki, a właśnie spotkało ich wydarzenie, bieg przez Osówki, co można widzieć, co tu wszystko się znajduje w ramach arealu domu PZKO.
3: Witam wszystkich jeszcze raz, czyli nasz dom PZKO, nasz ośrodek znajduje się na Osówce, na kopieczku koło Trzyńca. I zaraz jak się wjeżdża do naszego ośrodka, to się idzie taką drogą do lasu. Dlatego ten nasz ośrodek potocznie zwany jest laskiem i tak jako lasek, lesik, tak różnie go ludzie tutaj nazywają. I jest to lasek na Osówkach, czyli tu ten klimat leśny jest takim charakterystycznym. No i wstępujemy do lasku i po jakichś 100 metrach dochodzimy do takiego tutaj tego naszego placu, gdzie to wszystko, ta dzisiejsza impreza się odgrywała, no bo już są główne biegi za nami. No a zawodnicy nam startowali w drugą stronę, niż się przychodzi do naszego ośrodka, w kierunku Borku. No i tam była pierwszy odcinek trasą leśną, później taką dróżką, przez las zaś pod las, a koło lasu spadki wracali i trasa była z powrotem do ośrodka, tak jak się przychodzi. Czyli meta była w bramie wjazdowej, powiedzmy. No i w ten sposób trasa. Długość była podzielona do tych trzech kategorii, tak jak już zresztą było wspomniane przed zapisami. Kilometr dla najmniejszych, średnia kategoria 1,5 km, a 2 km dla najstarszych dzieci.
2: Może też jedno z takich technicznych pytań, które samo narzuca się w powiązaniu z Osówkami, jak z parkingiem w tym miejscu, bo w samym ośrodku, w arealu domu PZKO raczej nie można zaparkować.
3: Tak, no na całe szczęście mamy tutaj dobre stosunki ze sąsiadami na dole pod lasem i kolega Jurek Gach pozdrawiamy i dziękujemy, że zawsze na potrzeby takich większych imprez publicznych, które tutaj czas od czasu są organizowane, udostępnia swoją łąkę, gdzie można zostawić samochód i tych ostatnich parę metrów z buta przejść do nas.
2: Naturalnie też muszę dopytać, skąd wziął się pomysł na taki bieg przez Osówkę, który to może rocznik, zaraz zacznijmy od tego.
3: Jest to rocznik zerowy i właściwie taki pomysł pojawił się na zarządzie naszego koła z myślą, no co byśmy mogli do tej naszej działalności włączyć, takiej, żeby trochę się pokazać, że działamy, że istniejemy, zarówno pod kątem nie tylko naszej polskiej działalności, ale również integracji tutaj z środowiskiem czeskim, z kolegami, sąsiadami. I zdecydowaliśmy, że chcemy zorganizować imprezę sportową, która będzie nas po prostu łączyła, będzie wspólna zabawa, no i zdecydowaliśmy właśnie, że taki format biegu dla dzieci ma potencjał przyciągnąć do nas szerokie spektrum, powiedzmy, gości i uczestników, no bo wiemy, że sporo dzieci jest u nas w wiosce, no i wystarczy dla nich coś zorganizować. Inne organizacje działające właśnie tutaj w okolicy skupiają się na innych, bardziej tradycyjnych imprezach, więc myśmy postanowili zrobić taką sportową dla dzieci.
1: Poproszę wszystkie dzieci, które tak różnie po lesie są jeszcze rozleciane, żeby wróciły tu do lasku, do centrum, ponieważ będziemy robić trochę, no wygląda to jakby my robili Mikołaja.
2: No właśnie, bo na biegu dla dzieci się nie kończy, bo macie też jeszcze drugi bieg, który zaczyna się punktualnie o 18:00. O co chodzi?
3: O 18:00 kończymy zbierać zgłoszenia do takiej inicjatywy, która no, jest zupełnie nowością tutaj w naszej okolicy. Chodzi o sztafetę piwną. No, wiemy, że w innych miejscach działają i są organizowane, ale u nas na naszym terenie najbliższym nie wiem, żeby coś się działo, nawet może w ramach Trzyńca i w najbliższej okolicy. Znowu rocznik zerowy, powiedzmy, i znowu takie, powiedzmy, połączenie tutaj działającej naszej knajpki jedynej w naszej wiosce i naszych aktywności PZKO-owskich, no bo sztafeta będzie przebiegała pomiędzy tymi dwoma punktami i zawodnicy będą w starcie wspólnym startowali od nas z domu z lasku PZKO, pobiegną do gospody, gdzie będą musieli wypić sobie jedno pierwsze piwo i pałeczkę przejmują pomyślną zawodnicy drudzy z kolejności. Zawodnik drugi biegnie z powrotem do lasku, a trzeci znowu z lasku do knajpki i później wszyscy muszą się spotkać w domu PZKO, gdzie jeszcze mają wspólny finał w postaci małego piwa. No i sztafeta, która pierwsza skończy, wygrywa. Myślę, że nagrody są atrakcyjne, no bo też tematyczne, tak jak z piwem. I to już jest taka impreza bardziej, która się urodziła jako uzupełnienie tego, żeby po tym biegu dla dzieci też zachęcić rodziców, sąsiadów, przyjaciół do zostania z nami i tak się trochę pobawić i pobyć, no i trochę porywalizować.
2: Rozumiem, że na ten czas jeszcze zbieracie te zgłoszenia, ale widzicie może zbieżności, że starsza generacja tej samej rodziny włącza się w sztafetę piwną w momencie, kiedy młodsza generacja biegła przed ten bieg przez Osówkę.
3: No tak, to się dzieje, bo szczerze mówiąc z wyprzedzeniem, tak jak w lekkim na plagacie po prostu była możliwość zgłoszenia tej sztafety też z wyprzedzeniem. Zgłosiła jedna drużyna, więc trochę takśmy się zastanawiali, czy to w ogóle ma sens albo nie ma, ale okazuje się na ten moment, że już tutaj właśnie w ośrodku powstały z uczestników, czy z rodziców i opiekunów uczestników biegu dla dzieci kolejne trzy sztafety. Czyli na razie mamy 5 drużyn i myślę, że rywalizacja będzie ciekawa przynajmniej.
2: A na samym bieganiu, jeśli chodzi o bieg dla dzieci albo też dla dorosłych, się nie kończy. Jaki program, zaplecze gastronomiczne przygotowaliście dla gości?
3: Tak jak już na imprezach naszego koła trochę bywa tradycyjnym, to mamy dla dzieci gofry, które tradycyjnie przygotowują też członkowie naszego koła. Na ostatnią chwilę udało się zorganizować jeszcze też kolegę, który przygotował nam super gulasz i mamy hot dogi, czyli parówki w rogaliku dla dzieci też jako, no i jeszcze kiełbaski z grilla, a można było sobie w ciągu dnia opiec na ognisku, a teraz wieczorem już będą przygotowywane na grillu, więc do zjedzenia, do wypicia na pewno też coś jest i myślę, że nie będziemy głodni tutaj siedzieć. Oczywiście, no, trzeba nie zapomnieć o koncercie kapeli B27. Są to młodzi chłopacy też z szeregów naszych członków naszego koła, więc jesteśmy dumni z tej kapeli. No i jakby to nie wypadało, żeby oni nie zagrali u nas jeszcze na pierwszym roczniku takiej jakiejś imprezy, więc cieszymy się bardzo i ta impreza w tym roku, jak mówimy, jak już wspominałem, zerowy rocznik. Mamy nadzieję, że powstanie nowa tradycja i że utrzymamy taką imprezę w mniej więcej takim samym terminie też do lat przyszłych. No i będziemy później ją dalej rozwijać. Może przybędzie uczestników, może program kulturalny też się rozwinie. Ale na ten moment nie wiedzieliśmy, jakie będzie zainteresowanie, więc tak trochę na trzeźwo, małymi kroczkami rozpoczynamy, no i zobaczymy, co się z tego w przyszłości wywinie.
2: No i ostatnie pytanie, chociaż koniec imprezy jeszcze daleko przed nami. Po czym poznacie pod koniec dnia, że ta impreza się po prostu udała?
3: Ja myślę, że już jest udana i cieszymy się bardzo, że zgłosiło się około 40 dzieci do zawodów z wyprzedzeniem. Jeszcze kilka dzieci zgłosiło się na miejscu, no i to był cel główny. I tu już teraz możemy powiedzieć, że na pewno dzisiejszy dzień jest udany, a zabawa z piwem i z bieganiem to już tylko będzie wisienka na torcie.
4: Czepan, ty pierunie, ja ci to mówiłam, że możesz zawiązać te sznurówki!
2: Jak wyglądała trasa? Gdzie czekało, powiedzmy, może największe wyzwanie dla biegaczy dzisiaj?
1: Szczerze, największe wyzwanie dla biegaczy było w ogóle wyruszyć w las. Marek Mokrosz. Funkcja w ramach imprezy. Miałem się zatroszczyć o zawody dla dzieciaków, ponieważ nie wiedzieli dokładnie, gdzie pobiegną. Mieli wstążki na trasie. Były 3 trasy, od najmniejszych dzieciaków przez średnie dzieciaki do najstarszych. Też według tego była odległość. 1 kilometr, 1,5 kilometra i 2 kilometry. Wszystkie 3 kategorie miały tak, że najpierw zbiegały z górki, a potem musiały pod górkę pobiec, czyli było to niemałe wyzwanie dla niektórych z nich. Na miejscu trzecim, pomiędzy chłopcami do 6 lat. Roderick Schandera.
2: Zmieniłem jeszcze wszystkie te kategorie. Jaki klucz wybraliście do tego, żeby wybrać właśnie taką trasę akurat do tego konkretnego wieku dziecka?
1: Znajdujemy się w Cieńcu na Osówce. Jest to taka górka, gdzie mamy PZKO wprost na górce i trasy były prowadzone tak, żeby były w przyrodzie, żeby były przez las i szczerze, żeby też były bezpieczne. To znaczy było prowadzone tak, żeby wszystkie drogi, gdzie mógł pojawić się samochód, żeby były zabezpieczone przy miejscu wjazdu na tę drogę, Tam pomagali nám harcerze, którzy pilnowali i nie posyłali samochody tak, żeby dzieci były bezpieczne na swojej trasie.
2: W biegu przez osówkę pomocni byli też harcerze strzynieckiej drużyny Czarne Pantery. W jaki sposób udzielaliście się dzisiaj wraz z organizatorami na tym wydarzeniu?
5: A więc harcerze stali na trasie, pilnowali trasy, również przygotowali ognisko dla uczestników, by się zagrzać i też program dla dzieci, które akurat nie biegły.
2: O co chodzi z tym pilnowaniem trasy, żeby się nie zgubić, czy może też coś innego?
5: No, żeby się nie zgubić, żeby dać znać kierowcom, którzy mogli przyjeżdżać akurat, to tak, dla bezpieczeństwa.
1: Jeżeli chodzi o wybór trasy, to ja i moja rodzina biegamy biegi na orientację, czyli ta pasja w tym biegać w normalnym terenie, a nie tylko po płaszczyźnie, była też jednym z powodów, dlaczego te trasy były akurat tak wybrane.
2: Rzućmy też parę liczbami. Ile uczestników zakładaliście, że się zgłosi, a ilu tak naprawdę dzisiaj pojawiło się na starcie?
1: Szczerze, każdy, kto organizuje jakąś taką imprezę, to bardzo dobrze wie, że pogoda jest tym faktorem, który bardzo decyduje, ile dzieciaków przyjdzie. My zrobiliśmy specjalnie tak, że było trzeba do przodu zgłosić swoje dziecko, ponieważ dla wszystkich dzieci były przygotowane medale, były przygotowane torby, no i trzeba to ogarnąć do przodu. To mieliśmy limit 40 dzieci, że byłoby super. 40 dzieci było zgłoszonych, czyli już zgłoszenia było trzeba wstrzymać, żeby to ogarnąć, ale medali było ciut więcej, czyli dzieci, które przyszły tu na miejscu, też otrzymały swoją nagrodę.
0: O biegu przez Osówkę opowiadali Tadeusz Czapla, prezes miejscowego koła PZKO Końska Osówka, oraz Marek Mokrosz, odpowiedzialny za przygotowanie trasy. Impreza odbyła się w sobotę 10 października w Trzyńcu. W jutrzejszej audycji tematycznej zaprosimy Państwa do Teatru Cieszyńskiego, który w poniedziałek odwiedzili słuchacze Klubu Propozycji imienia profesora Karola Polaka. Swoimi wspomnieniami i refleksjami podzieliła się m.in. była kierowniczka literacka sceny polskiej, poetka Renata Puclacher, a przypomniała ona, że scena
6: powstała w 1951 roku jako drugi obok sceny czeskiej zespół Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie. Inicjatorami właśnie byli pan dyrektor teatru w Bielsku-Białej, ówczesny dyrektor Teatru Cieszyńskiego Józef Zajc, no i przede wszystkim oczywiście pan Władysław Niedoba, o którym tutaj jeszcze będzie parę słów. To jest właśnie pierwsza obsada, pierwsze takie pamiętne zdjęcie z sztuki Aleksandra Maliszewskiego wczoraj i przedwczoraj. Tutaj z przodu widzimy po lewej stronie oczywiście pan Janusz Bobek, za nim Piotruś Augustyniak, no ale tutaj siedzi właśnie pan Władysław Niedoba, Jura z Podgórnia, więc właściwie wspaniała postać, jeżeli chodzi nie tylko o folklor, ale też o ruch amatorski, bo właściwie z tych amatorów wywodzili się ci nasi aktorzy.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek 15 października 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.